Ljuzinga. Dobra, odpowiedział naczelnik. Możecie iść. A kapitan, szczęśliwy a spokojny, ale obawami i wszyscy roztrzeseni, odeszedł.